0: Wróżka prawdę ci powie. Radio Odzew.
1: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.

0: Nie, bo jak chuj był.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Przestrzeń była półmroczna, ogromna. Kilka zaledwie kropel światła kapało od jednej i drugiej lampy naftowej. Pamiętam wtedy Adama. Posunął się zwolna naprzód. Jeden krok, drugi krok. Szedł w tę mroczną przestrzeń. Słyszałem na posadce jego kroki.

oczy przyzwyczaiły się do ciemności. Zobaczyliśmy wtedy szereg brycz. Na ich brzegach przycupnęli ludzie. Siedzieli, leżeli, kołysali się z kolanami wysoko pod brodą.

zabrzmiał jak

za ciasne. Nie ma gdzie postawić stołu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Karelia, region w północnej Rosji, skrywa wiele tajemnic, ale jedną z najbardziej fascynujących są kamienne labirynty. Te starożytne konstrukcje można znaleźć w różnych częściach Europy Północnej, są szczególnie liczne właśnie w Karelii. Choć ich dokładne przeznaczenie pozostaje nieznane, przyciągają one uwagę badaczy od wielu lat. Kamienne labirynty to skomplikowane figury w formie spirali liczące od 5 do 30 metrów średnicy, ułożone z niewielkich kamieni. W Karelii odkryto 3 takie labirynty, z których jeden znajduje się w Zatoce Czupińskiej, a 2 na archipelagu Kuzowa. Większość uczonych datuje ich powstanie na okres polodowcowy, około 3000 lat przed naszą erą. Choć ich dokładne przeznaczenie jest przedmiotem debaty, niektórzy badacze sugerują, że mogły one służyć celom religijnym, astronomicznym lub być związane z rybołówstwem. Jedno z miejsc, w którym można znaleźć tajemnicze konstrukcje, to wyspa Boloszoi-Zajtaski, część archipelagu Solowecki. Jest to miejsce, które przyciąga turystów z całego kraju, chcących zobaczyć największe kamienne labirynty w Europie. Badania wskazują, że archipelag był zamieszkany już w starożytności, ze śladami ludzkiej obecności datowanymi nawet na 7 tysiącleci przed naszą erą. Choć labirynty te są fascynujące, ich dokładne przeznaczenie pozostaje tajemnicą. Niektórzy badacze wierzą, że miały one znaczenie rytualne związane z inicjacją lub czyszczeniem z grzechów. Inni sugerują, że mogły służyć praktycznym celom, takim jak rybołówstwo. Bez względu na ich dokładne przeznaczenie, kamienne labirynty Karelii pozostają ważnym i tajemniczym świadectwem dawnych kultur i tradycji regionu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W foodkorcie pewnego centrum handlowego ławki celowo zostały pochylone, tak aby zniechęcić gości do zbyt długiego siedzenia. Według badań pochylenie siedziska o około 15 stopni skraca czas siedzenia o nawet 25%, a zatem można obsłużyć o 25% więcej klientów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Robert Kubica, jeden z najbardziej utalentowanych polskich kierowców wyścigowych, zaprzepaścił swoją karierę podczas dramatycznego wypadku w 2011 roku. Jego miłość do adrenaliny i pasja do sportów motorowych zaprowadziły go na trasy rajdowe, gdzie niestety doszło do tragedii, która na zawsze odmieniła jego życie. 6 lutego 2011 podczas rajdu Ronde di Andorra we Włoszech Kubica uległ poważnemu wypadkowi. Jadąc swoją Skodą Fabią S2000 stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w metalową barierę ochronną. Bariera przebiła się przez kokpit, ratownicy szybko dotarli na miejsce wypadku i przetransportowali Kubicę do szpitala. Robert Kubica musiał stawić

czoła nie tylko fizycznym, ale także psychicznym wyzwaniom związanym z powrotem do zdrowia. Ciekawostką jest to, że mimo tak poważnych obrażeń i długiej rehabilitacji, Kubica nie zrezygnował z kariery w motorsporcie. Jego determinacja i siła woli pozwoliły mu na powrót do wyścigów, najpierw w rajdach, potem znowuż w Formule 1. W 2019 roku Kubica powrócił na tory Formuły 1 jako kierowca zespołu Williams, co było niezwykłym osiągnięciem i dowodem jego niezłomnego charakteru. Incydent z 2011 roku wyjątkowo mocno podkreśla, jak niebezpieczne mogą być sporty motorowe, nawet dla najbardziej doświadczonych kierowców.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2017 roku otwarto w Rzymie nietypowy lokal McDonald's, który został zbudowany na terenie zabytkowego miejsca, starożytnej rzymskiej drogi. Ten wyjątkowy fast food zdobył sobie miejsce w historii jako pierwszy tego rodzaju obiekt wzniesiony na terenie tak znaczącego zabytku. Starożytna rzymska droga, na której stoi lokal, była częścią drogi handlowej łączącej wschodnie wybrzeże Italii z południem. Odkryto ją przypadkowo podczas prac budowlanych w 2014 roku. Władze Rzymu postanowiły zachować tę wartość historyczną i podjąć współpracę z McDonald's, który zobowiązał się do sfinansowania konserwacji oraz udostępnienia drogi dla zwiedzających. We wnętrzu restauracji znajduje się szklana podłoga, przez którą można podziwiać starożytną rzymską drogę. Dzięki temu goście mogą łączyć współczesne doświadczenia gastronomiczne z lekcją historii. Restauracja ma również ekspozycję edukacyjną, na której przedstawione są informacje dotyczące historii drogi oraz jej znaczenia dla starożytnego Rzymu. McDonald's wraz z włoskimi władzami zadbali o to, by zwiedzający mogli uczestniczyć w warsztatach i wykładach na temat konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Warto zauważyć, że to nie pierwszy raz, gdy McDonald's angażuje się w ochronę dziedzictwa kulturowego. W 1986 roku amerykańska sieć otworzyła lokal w hiszpańskim Toledo, który został zbudowany na terenie starej arabskiej kamienicy z XII wieku. Podobnie jak w przypadku rzymskiej drogi, McDonald's zachował historyczne elementy budynku i udostępnił je dla zwiedzających.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W foodkorcie pewnego centrum handlowego ławki celowo zostały pochylone, tak aby zniechęcić gości do zbyt długiego siedzenia. Według badań pochylenie siedziska o około 15 stopni skraca czas siedzenia o nawet 25%, a zatem można obsłużyć o 25% więcej klientów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: USA. Kraj ten bombuje rocznie prawie 600 miliardów dolarów swą armię. Jest to więcej niż kolejnych 7 państw razem wziętych. USA dysponują liczbą głowic jądrowych mogących zabić wszystkich ludzi na Ziemi i to po kilkanaście razy. Tak, wydaje się, że kraj ten może spać spokojnie. Nawet bez tej szalonej militarnej dominacji USA i tak byłoby trudne do podbicia. Rozmiar tego państwa, jego 10 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni uczyniłby z inwazji ciągnącą się dziesięcioleciami gehennę. Zwłaszcza gdy twoja armia musi być zdolna bić się równie dobrze na pustyniach Utah, plażach Hawajów czy lodowcach Alaski. Dajmy do tego porządnie uzbrojoną populację, która śni o takim scenariuszu od czasów filmu Czerwony Świt, w którym Ameryka zostaje podbita przez Koreę Północną. Stany powinny się raczej obawiać podziału i ewentualnej wojny domowej.

promocję. Darmowy posiłek dla każdego powyżej 80 roku życia. Pomyślicie, mają gest, dbają o seniorów? Jest tylko jeden mały kruczek. Osoba taka musi przyjść do restauracji z obojgiem swoich rodziców. Rozumiecie? 80-letnia osoba z obojgiem rodziców. No, nie ma problemu, już zamawiam ekshumację.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Anioł Śmierci. Orville Lynn Majors. Orville Majors był jednym z najpopularniejszych pielęgniarzy w szpitalu, w którym pracował. Był znany jako wyjątkowo dobry pracownik z doskonałymi manierami. Pacjenci często zwracali się do niego, kiedy byli przyjmowani i od wszystkich otrzymywał doskonałe oceny. Cóż, tylko od tych pacjentów, których nie zamordował. Personel szpitala zaczął się niepokoić, gdy zdali sobie sprawę, że śmiertelność w szpitalu osiągnęła najwyższy poziom w historii. Jak się okazało, wiele z tych zgonów miało niepokojącą historię. Po przeprowadzeniu dokładnego dochodzenia w sprawie tajemniczych zgonów, detektywi zauważyli, że śmiertelność wzrosła, gdy Majors wrócił do pracy w szpitalu. Śledczy kryminalni zaczęli nabierać podejrzeń wobec Orville'a, gdy zdali sobie sprawę, że wielu jego pacjentów zmarło w sposób, który nie miał sensu. Na przykład niektórzy pacjenci zmarli z powodu nierównego bicia serca po tym,
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
3: Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, a my zaczynamy audycję Winyl. Godzina 19, Kuba Długosz, jak co prawie tydzień. Każdy wie, o co chodzi. Dzisiaj audycja będzie nietypowa. Moim gościem jest Jacek Stasiak, Kongo Studio. Będzie wspaniale. Zapraszam.

0: I jesteśmy z powrotem, za nami dwa pierwsze numery. The Hillbilly Moon Explosion, kawałek nazywa się Midnight Blues, oraz Groovy Nobody, Sun Sick. Dzisiaj audycja będzie nietypowa, ponieważ mamy gościa, a rzadko mamy gościa, jest nim Jacek Stasiak, człowiek, który prowadzi fantastyczny projekt Kongo Studio. Cześć Jacku.
1: Siemanko, witam wszystkich.
0: Tak jak wspomniałem, Jacek prowadzi studio, a co za tym się kryje? Wiele fantastycznych emocji. Jacku, opowiedz fragment przynajmniej tego, dlaczego zacząłeś w ogóle prowadzić coś takiego?
1: Pomysł na studio wyszedł właściwie naturalnie. Wiadomo, pierwsza gitara, pierwszy zespół, jakieś miejsce, sala prób. Pomysł na nagrywanie własnych jakichś kawałków, własnych prób i powolutku kompletowanie sprzętu do nagrywania, uczenie się obsługi tego i
0: znaczy, wiesz,
1: nagle mam studio.
0: No tak, zawsze to jest, pewnego dnia się budzimy i wszystko już to, czego pragnęliśmy, okazało się, że mamy. To tak jak granie małym palcem na gitarze. Pewnego dnia wstajesz i on działa. Ale pytanie jest trochę inne, bo wiele osób potraktuje pracę w studiu jako czarną robotę, bo to jest czarna robota trochę z perspektywy osoby, która jest w zespole i którą ty też zapewne masz, jak wspomniałeś, bo masz zespół TED, o którym więcej później. Skąd ta chęć walczenia jakby z tym oprogramowaniem, z tym wszystkim, bo wiesz, jak przychodzi artysta do studia, to on zazwyczaj chce odwalić swoją robotę, zagrać piękne partie i trzymaj się, cześć. A to, ile ciężkiej pracy jeszcze trzeba wykonać przy miksie i masterze, skąd zamiłowanie do tego, czy to tak po prostu?
1: Wiesz co, nigdy nie postrzegałem tego jako ciężkiej pracy albo obowiązku właśnie. To mi się wydawało kuszące, że jest to forma pracy nad muzyką, owszem, wymagająca jakiejś takiej, no nie wiem, pewnego zamiłowania technicznego czy pewnej drobiazgowości, aczkolwiek dla mnie przynajmniej jest to niesamowicie satysfakcjonujące móc uczestniczyć w procesie tworzenia płyty, być takim katalizatorem tego co się wytwarza w studio.
0: Moi kochani, tak jak słyszycie, praca w studio nie dla każdego jest czarną robotą, także więcej o tym wszystkim porozmawiamy za chwilę. Dzisiaj, ze względu, że mamy gościa, no to gość puszcza muzę. Radio Odzew, kawałki do końca słuchane, no bo to niekomercyjne radio, słyszymy się za moment.

0: Za nami kolejne utwory w tej audycji. Jesteśmy z powrotem. Kuba Długosz oraz Jacek Stasiak, właściciel oraz współtwórca, jako jedyny współtwórca Kongo Studio. Posłuchaliśmy sobie muzyki, którą lubi Jacek. Myślę, że takie kawałki jeszcze w tej audycji nie leciały, a przed nami wiele więcej. Jacku, wracamy do ciebie. Powiedz mi, ile zespołów ty już masz na koncie? Odhaczonych.
1: Trudne pytanie.
0: Nie tak, liczysz?
1: Nie liczę, ale tak... 20-30, tak strzelam. Coś.
0: Słuchaj, to jest całkiem niezła liczba osób, które zrealizowały u ciebie materiał muzyczny, a jeśli zapytam, ilu z tych... Ile zespołów, które już u ciebie nagrywały, udało się pokonać krok dalej i przebić w jakimś stopniu ten szklany sufit branży muzycznej?
1: Wiesz co? Nie wiem, jak rozumieć to pytanie, bo większość zespołów, które tutaj przyjeżdżają, robią muzykę niezależnie, wydają się niezależnie i często ich celem nie jest zdobywanie mediów, zdobywanie takiej szeroko rozumianej popularności. Oczywiście każdemu zależy na tym, żeby sprzedawać płyty, żeby grać koncerty dla pełnej sali, grać na dużych scenach, to wiadomo, ale
0: no właśnie,
1: w radiu mało zespołów można posłuchać. Myślę, że Ayahuasca jest jednym z nich, która nawet grywa koncerty w radiu.
0: No ale powiedz, w takim wypadku, skoro masz doświadczenie raczej z zespołami niszowymi, może w takim kontekście alternatywnymi, mimo wszystko ta muzyka jest w jakimś stopniu alternatywna, nie dotyka tego mainstreamu, powiedz mi, jak z twojej perspektywy wygląda w ogóle to środowisko z ludźmi, z którymi pracujesz, jeżeli nagrywasz taką muzykę? Może to bardzo ogólne pytanie, ale spróbujmy się zawęzić do tego, po prostu jak zapatrujesz się na muzykę alternatywną w tym momencie, na podstawie tego, ile zespołów zrealizowałeś. Jakie jest twoje wyobrażenie tego i zdanie na ten temat? Dokąd to zmierza?
1: Znaczy moje spostrzeżenie jest takie, czy spostrzeżenie, czy wniosek, nagrywam na tyle różnorodne zespoły i z różnych powiedzmy klimatów, że ciężko mi wysnuć jakiś ogólny wniosek. To co ja na pewno bardzo cenię w tym właśnie, że z taką różnorodnością się spotykam, to jest to, że się nie nudzę i się zawsze uczę czegoś nowego przy współpracy, nie wiem, zespołem rockowym takim jak wy, który nagrywa powiedzmy klasyczne instrumentarium, dużo ciekawych aranży produkcyjnych, jest tutaj duże pole do popisu, a z drugiej strony na przykład tria instrumentalne, które lecą tylko na setkę i cenią sobie bardzo surową produkcję, taką powiedzmy garażową, albo zespoły zupełnie akustyczne, gdzie w ogóle podejście do nagrywania jest jeszcze kompletnie inne.
0: No to bardzo miłe, że wspomniałeś w ogóle o zespole, w którym śpiewam i gram, czyli Ayahuasca, bo właśnie słuchajcie, wy tego słuchacie w poniedziałek.
1: Tak się składa, że tak? Przypadkiem chłopaki nagrywają album.
0: Właśnie jesteśmy u Jacka, słuchajcie, w studiu, więc nagrywamy ten poniedziałek właśnie w tym momencie w studiu, w Kongo Studio. Także zróbcie hałas dla Jacka w tym momencie, macie swój czas. Dzięki bardzo. Także powiedz mi, Jacku, jak to jest z tą muzyką alternatywną w takim kontekście, że czy ty widzisz potencjał w tych artystach na to, żeby oni budowali tą scenę? Czy ta scena jeszcze jest w uśpieniu, jeszcze nie zasłużyła na to, żeby ją budzić? Nie ma takich dźwięków?
1: Myślę, że...
0: Na czym polega jakby, wiesz, fakt tego, że jednak wciąż jest to... Znaczy ja wiem, że scena alternatywna musi być niszą, ale potrzebujemy tego. Potrzebujemy, jest brak. Przyroda nie znosi pustki.
1: Jasne. Wiesz co, mam takie niejasne przeczucie, że no jest to kwestia pewnie parunastu lat, ale może też w głębi serca po prostu liczę na to, że na taki pewien zwrot ku takiej, nazwijmy to może nieco górnolotnie, muzyce tradycyjnej, w sensie właśnie takie tradycyjne akustyczne instrumentaria, akustyczno mam na myśli, prawda, no też gitara elektryczna, pianino, nie stricte muzykę produkowaną elektronicznie.
0: Mhm. No teraz to dominuje zdecydowanie, tak?
1: Tak, ale tak właśnie widzę to...
0: ChatGPT pisze większość, kurde, że tak powiem już to brzydko, kurde, numerów, bo inaczej się tego nie da nazwać, tak? Mało jest czynnika ludzkiego.
1: Tak, ale na przykład widać to, jest taki powrót do takiego retrogrania. Od jakiegoś czasu są popularne zespoły takie jak Kadawar czy Blues Pills, które właśnie inspirują się muzyką lat 70., 60. i, że tak powiem, robią ją po swojemu. I zdobywają znakomitą popularność, więc liczę, że też takie zespoły, powiedzmy, stonerowe, psychodeliczne, trochę bardziej taka muzyka, no nie wiem, na razie pozostająca nieco w uśpieniu w kontekście takim globalnym, bo oczywiście tam scena polska stonerowa istnieje.
0: Tak.
1: Jest to specyficzne środowisko, ale można tam się odnaleźć.
0: No słuchaj, jak to na pustyni. Słuchajcie, zrobiliśmy zarąbiście długie wejście, ale teraz przejdziemy sobie do kolejnych numerów, które przygotował dla nas dzisiaj Jacek. Co to będzie?
1: Następne w kolejności poleci zespół Yin Yin, utwór Chongguang. Myślę, że jak ktoś lubi disco, to mu się spodoba. A następnie coś bardziej egzotycznego, Nugenea i numer Tienate.
0: Słucham.

0: I słyszymy się z powrotem. Za nami co było, Jacku?
1: Słuchaliśmy Yusef Kamal, Strings of Light, trochę szalonego jazzu. A następnie było Flower Lane, utwór Flower Lane.
0: Moi drodzy, cały czas poznajemy dużo fantastycznej muzyki. Pamiętajcie, kilogramy dobrej muzy tylko w Radiu Odzew. A teraz wracamy sobie do naszego gościa. Jacku, powiedz mi, jakie ty masz w ogóle zapatrywania na swoją działalność? Bo na ten moment funkcjonujesz jako studio, nagrywasz zespoły i utrzymujesz to na pewnym poziomie popularności i rozwoju. Bo jednak jest to też pewnego rodzaju praca i biznes po prostu. Mało ludzi też zdaje sobie sprawę, że wszystkie te artystyczne rzeczy są pracą i wymagają dużo determinacji i cierpliwości, żeby to wykonywać. Powiedz mi, jakie masz projekcje tego projektu na przyszłość, na lata? Czego byś oczekiwał, czego byś chciał?
1: Chciałbym tego samego co teraz, tylko więcej. W sensie bardzo lubię współpracę z ludźmi kreatywnymi, którzy mają coś do przekazania, chcą coś stworzyć, przychodzą do mnie właśnie z takim, mają cel po prostu. I pracowanie nad takim materiałem, nad takim celem, no jest super. Jeśli chodzi o to, jakbym widział Kongo, mam już pewne plany, jak to ma wyglądać w przyszłości, na nową lokalizację i takie, powiedzmy, podejście już holistyczne do tego, do mojego studia. Aktualnie mam, moje studio mieści się na poddaszu.
0: To nie jest takie małe poddasze, moi
1: kochani.
0: Nie jest małe poddasze.
1: Jest akustyka tego miejsca jest wyjątkowa i
0: prawda.
1: Ma to swój urok, natomiast wiem czego potrzebowałbym więcej, żeby po prostu robić swoją robotę lepiej, a także żeby moim klientom też jeszcze bardziej zwiększyć komfort i swobodę przebywania tutaj, pracowania, tworzenia, po prostu cieszenia się z czasu, który poświęcają na coś, co kochają.
0: Wiesz, świetne jest to, co mówisz, że robiąc coś takiego nadal masz perspektywę rozwoju tego. Ja też ci powiem z perspektywy własnej, że prowadząc zespół i pisząc piosenki, każdy numer napędza cię w jakimś stopniu do pisania kolejnych numerów i to znaczy, że człowiek jest we właściwym miejscu, więc myślę, że to, o czym mówisz, wydarzy się. Nie biorę tego w ogóle pod jakąkolwiek wątpliwość. Słuchajcie, lecimy z kolejnymi piosenkami. Co teraz poleci? Bo teraz puścimy jeden numer. Co to będzie? Czym nas teraz zaskoczysz? Bo słuchacze Radia Odzew raczej nie przywykli do takich orientalno-egzotycznych rytmów, chociaż też potrafię ich nieźle zaskoczyć.
1: Następnym numerem, jaki poleci, będzie to produkcja z Kongo. Będzie to zespół Wodorost.
0: Słuchamy i wracamy za chwilę. Czekajcie tam na nas.

0: Słyszymy się z powrotem, za nami kolejna muzyka. Powiedz mi, Jacku, co to było, bo to był zespół, który ty wyprodukowałeś.
1: Tak, był to zespół Wodorost, numer pod tytułem Depths, z najnowszego albumu From the Depths, który chłopaki i koleżanka nagrywali parę miesięcy temu. Znakomite granie, desert, stoner, bardzo różne mieszanki.
0: Bardzo sympatyczne gatunki, ja też takie lubię. A jak wy, moi kochani, mogliście usłyszeć, Jacek elegancko to wyprodukował, także mieliście popis tego, jak pracuje się z człowiekiem, znaczy jaki jest efekt pracy z tym człowiekiem. Natomiast jak się pracuje, to ja powiem szczerze, że bardzo dobrze, jesteśmy ugoszczeni po słowiańsku, czyli najlepiej. Powiedz mi, Jacku, pogadaliśmy sobie o twoich perspektywach studia na przyszłość, o tym, że planujesz rozbudować to studio, zmienić jego lokalizację. Aktualnie Jacek znajduje się nad Warszawą w Chotomowie, także zapraszam wszystkie zespoły, które pragną przeżyć nie tylko przygodę, ale doświadczenia dosyć swobodne w realizacji fantastycznych rzeczy. Bo słuchajcie, nie trzeba wcale mieć studia w Ameryce, tam gdzie nagrywa The Rolling Stones i 100 tysięcy innych zespołów, żeby zrobić fantastyczną muzykę. Liczy się klimat oraz człowiek, który to produkuje, prawda?
1: No, co mogę więcej dodać? Ja ze swojej strony stałem się w takiej pozycji kogoś, kto chce właśnie pomóc zrealizować pomysł, wizję, czy jest ta wizja jakoś bardzo określona, czy po prostu zespół ma swoje numery, chciałby to usłyszeć, jak one brzmią nagrane w profesjonalnych warunkach, to ja jestem po to, żeby tu pomóc, podzielić się swoim doświadczeniem, a jednocześnie zawsze jestem otwarty właśnie na to, co zespół ma do powiedzenia, co zespół chce osiągnąć i razem dochodzimy do takich rezultatów, które cieszą każdego z uczestniczących w tym procesie.
0: Ty, a powiedz mi w ogóle, co ci się tak najbardziej marzy z takich drogich zabawek, co by zbawiło trochę świat?
1: No. Co by zbawiło świat?
0: Tak, co ci się marzy za gadżet, czy mikrofon, czy cokolwiek innego, które byś sobie chciał sprawić, bo wiesz, no ja powiem za siebie, że jestem świrnięty na punkcie gitar. Mam ich aktualnie 5 czy 6 i będę miał ich pewnie dwa razy tyle z czasem.
1: Wiesz co, jest taka rzecz z takich najdroższych fanaberii czy gadżetów, to chciałbym mieć handpana.
0: Co to jest? A, wiemy co to jest.
1: Tak,
0: wiemy, słuchacze, to Jacku.
1: Dobra, to takie
0: jak krowie na rowie.
1: Ręcznie wykonywane misy, na których się, stalowe misy, na których się gra rękami. Wydają bardzo...
0: Każdy obszar wydaje różny dźwięk.
1: Tak,
0: prawda?
1: Bardzo jest to taki instrument perkusyjno-melodyczny, ponieważ gra się na nim melodię, ale gra się na nim rękami jak na bębnie. I ma... No jest zupełnie wyjątkowy i ma zupełnie transowe brzmienie.
0: Zgadzam się z tobą, też mi się marzyły takie rzeczy. Są co prawda tańsze odpowiedniki, ale wnioskuję po odpowiedzi, że nie są warte tego, żeby były zakupione.
1: No ja miałem okazję w jakimś sklepie muzycznym najtańszy model takiej pełnowymiarowej misy, one mają tak pół metra szerokości, średnicy, no to kosztowało 13 kawałków, także...
0: Słuchajcie, jakbyście mieli 13 kawałków, marzyłby się wam, jesteśmy z powrotem, taki handpan, to zagadajcie do Jacka, Jacek chętnie taki przyjmie.
1: Dokładnie.
0: Tak, także Chotomów, Kongo Studio, wysyłajcie takie 13 kawałków.
1: Możecie
0: różnych
1: od razu wysłać po prostu.
0: Tak, tak, śmiało, znajdziecie go na Facebooku, pamiętajcie o tym. Co sobie teraz posłuchamy, co dla nas przygotowałeś, Jacku? No odwalasz tutaj czarną robotę, ja nie mam żadnych piosenek, dzisiaj jedziesz ty.
1: Dobra. No to tak. Na początek poleci mój chyba ulubiony zespół ever. Na pewno moja największa inspiracja, jeśli chodzi o granie w tecie, czyli Color Haze, utwór If. A potem kompletny biegun, zespół Horse, Bloody Like the Day You Were Born.
0: No i co? Klasyka, słyszymy się za moment.

0: Słyszymy się. A czy słuchacze nas słyszą? Kilogramy dobrej muzyki w radiu Odzew. Jacku, co teraz było? Bo to jest ważne. Ludzie chcą wiedzieć, co puszczamy.
1: Leciał mój ukochany Color Haze, a także równie uwielbiane przeze mnie Horse.
0: A wspomniałeś, że jeden zespół z tych dwóch był inspiracją dla twojego zespołu, który prowadzisz.
1: Tak, Color Haze jest to bardzo, bardzo duża inspiracja muzyczno-emocjonalna. W projekcie TED łączymy elementy rocka psychodelicznego, stonera, doomu, rocka progresywnego, bardzo dużo mieszamy.
0: Słuchajcie, to jest taka muzyka, że jest bardzo ciężko, ale lekko jednocześnie też.
1: Tak.
0: Chyba nie? Jesteś w tym. Muzyka jest ciężka, ale to, co niesie ze sobą, jest ponadto, nie?
1: Tak.
0: Myślę, co powiesz o tym? Co powiesz o zespole TED, Jacku? Śmiało.
1: Generalnie to, w jaki sposób ja się znalazłem w ogóle w tym zespole. Chłopaki przyjechali we trójkę, jako trio, nagrywać u mnie album. I po pierwszej sesji nagraniowej, tam jeszcze była druga sesja do dogrywania gitar, i po tej sesji stało się tak, że dołączyłem do tego zespołu. Mieliśmy okazję ze sobą wspólnie improwizować podczas tych sesji i...
0: Zażarło.
1: Dokładnie, no było to... Czuć było, że to jest coś, co warto byłoby w jakiś sposób rozwinąć, mimo że główną przeszkodą był dystans, ponieważ chłopaki są z Gdańska, aktualnie z Gdańska i z Bydgoszczy, także i tak jesteśmy już nieco rozsiani po Polsce, natomiast na szczęście nie przeszkodziło nam to pracy nad kolejnymi numerami, nad zaaranżowaniem nagranego albumu na dwie gitary. Mieliśmy okazję sprawdzić się na żywo na paru koncertach klubowych, a także na małej scenie na Red Smoke'u, gdzie zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez publiczność.
0: Czyli koncertujecie, czyli dzieje się.
1: Tak, koncertujemy, album jest na finiszu, pracujemy nad okładką, na początku przyszłego roku ujrzy światło dzienne, myślę, że warto będzie czekać.
0: Dobrze to słyszeć. Słuchajcie, Jacek Stasiak, Kongo Studio, człowiek o wielu twarzach, człowiek renesansu. Studio, zespół TED oraz wiele innych projektów, o których wam już nie powiem, bo nie wypada mówić o tym na antenie. Moi kochani, bardzo dziękuję za tą wizytę. Klasycznie posłuchamy sobie dzisiaj piosenki Zagadki, którą przygotował dla nas Jacek na koniec tej audycji. Kuba Długosz, audycja Winyl, w co prawie każdy poniedziałek o godzinie 19 oraz
1: Jacek Stasiak. Dzięki piękne za słuchanko.
0: Trzymajcie się. Cześć.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Nie chcemy mieć władzy, nie chcemy mieć ich. Nie chcemy mieć browar, chcemy go pić. Kuflu złocisty, nalany po brzegi. To nasza idea i nasze potrzeby. Nie chcemy pieniędzy, nie chcemy mieć głosu. Oddajcie nam browar i zdejcie nam z oczu.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Lobotomia.

Pomnik nosa. Wobec choroby wszyscy są równi, ale wobec zdrowia już niekoniecznie. Reakcje tak na przebieg choroby, jak i wyzdrowienia bywają bardzo różne. I zależy to od wielu różnych czynników. A jeżeli się zbiegnie wielkie ego z olbrzymią kasą, jeżeli jest się najbogatszym w całej okolicy i nie wiadomo co większe, ego, majątek czy kompleksy i przekonania o własnej wyjątkowości i co gorsza, absolutna pewność, że wszyscy owo przekonanie podzielają, wdzięczny pacjent samo w sobie nie jest czymś złym. Odruch wdzięczności za tak cenne, a niewymierne zjawisko jak zdrowie? Owa wdzięczność przybiera różne formy. Od serdecznych, pełnych szacunku, pozdrowień za każdym razem, do kwiatów, alkoholi czy różnych gadżetów, w zależności od posiadanych zasobów i pomysłowości. Ten pacjent nosił wszystkie cechy najbardziej upierdliwego ozdrowieńca. Zresztą, jakiego znowu ozdrowieńca? Ordynator kazał go położyć, bo to jakiś sponsor i znajomy. Owszem, był przeziębiony. Owszem, miał spory katar. Ale to się nigdy nie kwalifikowało do szpitala. Z większymi dolegliwościami ludzie chodzą do pracy. I teraz, na pamiątkę cudownego ozdrowienia, wyrwania go z paszczy straszliwej, śmiertelnej choroby, czyli pokonania epickiego kataru, postanowił upamiętnić swoje cierpienie i naszą bohaterską postawę. Wyglądam przez okno. Pomnik sięgający wyżej pierwszego piętra. Bardzo naturalistycznie oddany nos. Wycelowany rozwartymi nozdrzami prosto w okna szpitala. Oczywiście nie jest to jakiś przypadkowy, to jego nos. Zapewne pozował z wielką ochotą. Widać skrzywioną przegrodę, kilka pryszczy, no teraz wielkości arbuza, i czepiający się, sklejający włosy śluz. Cała bryła jakby wynurzała się z dość udatnie oddanego gluta. Pomnik naszego poświęcenia i jego bohaterskiej postawy, gdy wychodził ze śmiertelnego kataru. Potomnem ku pamięci. Ale bardziej niż ów gargantuiczny, zasmarkany nos martwiło mnie coś innego. Ów cudownie wyleczony fundator miał konkurenta. Zawsze i w każdej dziedzinie ścigającego się z nim na wielkość, ilość i rozmach wszystkiego, co zrobił poprzednik. Ten jego adwersarz leżał teraz u proktologa i cieszył się pozbyciem hemoroidów.

opowieści z ciemnych korytarzy.

inwokacja do świętego Bernarda, patrona mężczyzn. Świat schodzi na psy, to wam powiem. Chociaż nie. Psy też jakieś swoje świętości mają. Pana nie ugryzie, suki, ani szczeniaka, chociaż teraz to takie mutanty robią, że wszystko zeżry. Świat schodzi na koty, świnie? Nie wiem. Tyle tylko, że źle. No, może komuś dobrze, bo równowaga musi być. Jak komuś źle, to innemu dobrze. Było tak, że nie mogłem narzekać. Taki czas, że mnie było dobrze. Myślę sobie, komu wtedy było źle? Zawsze tak się starałem żyć, tak w życiu postępować, żeby drugiego nie krzywdzić. Dlatego taki sobie zawód wybrałem. Zawód? Może to za dużo powiedziane. Murarz, tokarz, nauczyciel, to jest zawód. Aptekarz, lekarz, nawet dmuchacz szkła, nawet hycyl. O, kucharz, to jest zawód. Policjant. Tak, żeby się na czymś znać. Meteorolog na przykład. I każdy patrona ma. Ale handlarz dewocjonaliami? Co to za zawód? No, ja wiem, że trzeba się znać na świętych, ale to przecie każdy katolik powinien. A to zawód jakiś? No, na handlu trochę. Ale to w takim razie mógłbym handlować bananami albo rajtkami. Więc z zawodu jestem kim? I patrona też żadnego nie mam. Toż nawet taki wytwórca gwoździ ma patrona. Święty Chlodwald. Albo tacy wikliniarze. 5 patronów mają. No, ja rozumiem, że żołnierze, adwokaci, matki. Ale wikliniarze? Cóż takiego im się dzieje, że tyle pomocy im trzeba? Nawet złodzieje mają swojego patrona. Święty Dyzma. Swoją drogą, jak to jest? To już 7 nie kradnie i nie obowiązuje? I patrona im jeszcze dodali? A święty Leonard ma przed złodziejami bronić. To jak? Święci monetą rzucają? Kłócą się? Zastanawiam się, czy mordercy i gwałciciele też patrona mają. A handlarz dewocjonaliami nie ma. Takie tam rozważania sfrustrowanego handlowca przy pakowaniu towaru. Świat schodzi na manowce. Oczywiście patrzę na to przez swoje szkiełko. Mnie jest coraz gorzej. Bywało źle. Bywało, że nie sprzedałem nic, a zaraz potem na drugim odpuście czy innym święcie parafii odbiłem to sobie 2 razy. A teraz? To co innego. Nie ma dużych strat. Nie ma cudownych dni. Jest po prostu gorzej i gorzej. Psiej i psiej. Kociej i kociej. I coraz mniej. Święci to teraz też nielekko mają. Co i róż im obowiązków dopisują, że zajmują się potem dziedzinami od sasa do lasa, a i z duchem czasów trzeba zdążyć. Czy taka święta Joanna d'Arc albo święta Łucja wiedziały, że będą patronkami pracowników radia, telewizji i telekomunikacji lub czasopism? Jest nawet święty informatyków. Można było dodać obowiązków patronowi matematyków. Świętemu Anatolowi, ale nie. Dołożyli komuś od chorób gardła, wikliniarzy, podróżników i malarzy. Czy ja wierzę? Wierzę, no. Gdybym nie wierzył, to zostałbym, bo ja wiem, tokarzem, frezerem. Czy frezer może nie wierzyć? No tak, ale on nie wyznaje frezarki. Czy ja wierzę? To chyba nie ma nic do rzeczy. Sam już nie wiem. Czy mógłbym sprzedawać amulety?
Może niskie błyskotki kości, czy kamyczki i pióra? Albo indiańskie? Kiedyś córka mi przywiozła, byli na wymianie młodzieżowej gdzieś w Meksyku, czy gdzieś tam, Matka Boska de Guadalupe, czy jakiś Titi Kuku tamtam, że wymówić nie sposób. I oni w to wierzą. Równocześnie. I dobrze im, choć bieda. Znaczy, co to właściwie znaczy? Że jakieś porozumienie między Titi Kukiem a matką et consortes? I Matka Boska niepodobna do naszej, i ten tam wężu jakiś tam z piórami de Guadalupe. Brzmi jak ujciw, upe. Opowiadała im, że u nas jest Ostrobramska albo Częstochowska. Nikt nie umiał wymówić. Mówili, że to na pewno pogańskie, bo w nieludzkim języku. Albo że Słowianie to jeszcze bożki po lasach. Głupcy, durnie, poganie. W kościele nie była. Mówi, że z daleka widziała, ładny i że tłum, ale wycieczka na plażę chciała i do dyskoteki. No to poszło. Kupiła mi tylko na targu tą Guadalupe i Titi Kukę. A ten... Kurwa, nigdy się chyba tego nie nauczę. Mówiła, że przy umieraniu lżej jest, jak się na niego patrzy. Pamiętam, jak żona umierała. No, chora była już długo. A jak już było wiadomo, że albo cud, albo kwestia miesięcy, no to dalejże ofiarować i modlić do patrona chorych świętego Walentego, ale było coraz gorzej i gorzej. I wiadomo już było, męczyła się bardzo. Wykleiłem pokój świętą Małgorzatą od dobrej śmierci, później świętą Barbarą od dobrej śmierci. Nie patrzyłem na koszta. I co? I nic. Odeszła, zmarła. Tyle, że jak córka przyniosła tą figurkę tego Titi Kuku, to tak na nią spojrzała, westchnęła jakby lżej i odeszła. Uśmiechnięta. Pogrzeb wypadł akurat w święto, ale niezręcznie było wystawiać stoisko w dniu pogrzebu własnej żony. Wszyscy zarobili. Handlarze świeczek, zniczy, kwiatków, obrazków, tylko nie ja. Ale syn czy córka przyjdzie z wyciągniętą ręką. Ale później przez chyba 3 miesiące miałem taki ruch, że kupowałem od konkurencji towar po paskarskich cenach i jeszcze zarabiałem. Zupełnie jakby ktoś nade mną czuwał. Święty Filip? Żona? Oj, a nie była święta. No, nie żebym narzekał. Ach. Nie do wiary. Sam się śmiałem, ale wiem, że niektórym nie jest do śmiechu. Jest taki Święty Gumar, patron, wspomożyciel posiadających złośliwe żony. I przez te 3 miesiące to miałem taki obrót, w sam raz wystarczyło na studia syna. Ale sama śmierć, to co to w takim razie? To Święty Walenty bez mocy? Bez jaj? To Święta Małgorzata nie działa? Nie ma takiej mocy, jak jej przypisują? Jak oficjalnie Kościół szepce, a Święta Barbara, a Filomena też bez mocy? To ile muszę tych obrazków nakleić, żeby zadziałało? 100? 1000? Milion? Jakbym miał milion wykleić, to bym jej takiego lekarza sprawił, żeby nie umarła. To co to za święta? Aha, ta modlitwa. To ile ma być tych modlących? 100? 1000? Milion? Bo modlimy się wszystkie, co nas w tym pokoju wytapetowanym w Małgorzatę i Barbarę było. Może źle my się modlimy? Obiecałem panu 10% zarobku, co przy dzisiejszych kosztach, opłaty za stoisko, kasa dla proboszcza, dojazd, już mnie stawia na granicy opłacalności. To znaczy, że mało daję? Przecież nie mogę więcej. To mam zamknąć interes? I co bym robił? Myślałem o tym. Nic nie wymyśliłem. Nie żebym był jakiś lelawy. Mogę się chwycić każdej roboty. Ale co? Nawet rowy mogę kopać. Jeszcze siły coś zostało. Ale nie o to chodzi. To mam tak odejść? Uciec? Ludzie mnie znają.
wiedzą, że jak kupią u mnie Antoniego, to nie jest podróba. Że jak im mówię, że te różańce papież pobłogosławił, to pobłogosławił. Nie to, co dzisiejsi włosy ulizane, kamizelka czy kurtka ze skóry, BMW, ma parę interesów, stoisko z owocami, udział w sklepie z narzędziami, ciuchy, jeszcze tu interes zwiększył, no to wchodzi. Młody ksiądz, młody handlowiec, nowa mowa, nowa komóra. Łatwo się dogadują i dla mnie albo już nie ma miejsca, albo gdzieś tam z tyłu za watą cukrową i innym gównem. Albo to moi święci gorsi z tej samej hurtowni, tylko sprzedaje jakaś pudrowana lalka, co nie odróżnia świętych, a i Madonny i się też mylą. Ale przeczytał pierdolony skrypt z encykliki i młodemu księdzu szczęka opadł, aż taki pobożny biznesmen, a jeszcze procent obiecał. Ach, młode wilki. Na początku to ja przecież na własnych plecach. Torby, plecaki, polowe łóżko, święty Akwilin, patron, tragarze. Na początku z żoną, a później jak przyszły dzieci. No i zastawiła mnie z tym całym kranem. No, córka niby dorosła, syn na studiach. Człowiek tak całe życie nie miał czasu pomyśleć o sobie, że jakaś emerytura, renta. Nie chcę liczyć na łaskę. W sumie mógłbym, ale wiem, że im nie lekko. Syn buduje dom. Dzieciak w drodze. Będę dziadkiem. No to co ja mu będę głowę zawracał? Córka gdzieś w świecie. Dzwoni tak raz na miesiąc. Pyta, jak u mnie. A jak może być u mnie? Pusty dom. Pudła z obrazkami. Chińskie zupki i góra brudnych garów. A, ale nie mówię. Mówię, że spoko, że okej, okay, że niby jestem na fali, że używam takich słów, które sugerują. Czasem obawiam się, że gdybym zaczął mówić, co jest naprawdę, pewnie by nie usłyszała. Opowiedziałaby mi kolejną historię z innego końca świata i jak ma na imię kolejny mąż czy chłopak. Nie tak ich uczyłem. Uczyłem? Właściwie kiedy? Kiedy szliśmy całą rodziną do kościoła i chciałem zwalić całą moralną historię na księdza w kazaniu, którego sam nie słuchałem? Na Pana Boga? Na szkołę? Żonę? Te kilka chwil, kiedy przypominałem sobie, że mam dzieci i o najdziwniejszej porze wzywałem je do siebie, czy to z łóżka, czy z zabawy i natchnionym głosem pieprzyłem jakieś prawdy objawione? Patrzyły na mnie przerażone, potem znudzone, a później traktowały to jako folklor, przedrzeźniając, wykręcając, naśladując ton. Świat schodzi. Świat schodzi na, nie wiem co, na dół? Jakoś tak. Taki święty Stanisław Kostka miał pomóc w wychowaniu dzieci, a święty Józef, patron domowego ogniska. Mam to jakie ognisko? Mam. Mikrofalówkę. Na święta sobie umyśliłem, że się zbierzemy. Choinkę i postawy do samego nieba. Prezentów naszykuję, opłatek i karp. Nawet barszcz sam zakisiłem. Syn z synową mieli wycieczkę do Egiptu wykupioną, bo nie lubią jak im zimno. I nie mogą odmówić, bo bardzo droga. Oczywiście wpadną gdzieś na początku grudnia, złożą życzenia. A córka powiedziała, że to złe święto jest, że patriarchalna opresja kobiet, że męski kult i że jedzie uświadamiać południowoamerykańskie kobiety, jak bardzo są nieszczęśliwe. No i całuski oczywiście, i że teraz to jest z Hermanem. Jaka opresja? Matki? Że gotuje, piecze i szczęśliwa jak ma wszystkich w domu? A ja co wtedy w ramach tej opresji? Ha? Harowałem na dwa etaty, prócz obrazków, żeby na święta było, żeby na ferie wyjechać mogli. Hej, święty Stanisław Kostka, święty Józef, macie coś do powiedzenia? Halo? Tak, wiem. To tak jakby zwalić na kogoś odpowiedzialność za własne błędy i niedociągnięcia. Jakby scedować na kogoś własne obowiązki.
Ale przecież nie zrzucałem na frezera obowiązków wychowania dzieci czy dmuchania w rodzinny ogień, tylko prosiłem o to w nieustannej modlitwie świętego Józefa. To co? Nieświęty? Kłamie? Żartuje sobie? Toż chyba na tym to polega, by z czystym sercem, z modlitwą zawierzyć świętemu od konkretnej sytuacji. To ile miałem nosić obrazków? 100? 1000? Milion? Wiem. Jak był rozkaz szefa, to i święty nie poradzi. Decyzja wyżej, poza nim. Rozumiem. Tylko po co w takim razie cała szopka z wstawiennictwem, z patronatem? Przecież nie mają wpływu na decyzję, więc po co ta cała heca ze świętymi? Mogę go szanować, że umarł za ideę, że żył godny, a bo to ja źle żyję, ale przypisywać mu moce?

maszynowni brzęczy cichy dzwonek, tyle. Ale maszynownia pusta od lat. Pan zachodzi do niej nieczęsto i niechętnie. Całe życie naciskałem guziczek alarmu. Rozumiem, że pan się zniecierpliwił. Głupie gadanie. Czasem się tak rozklejam. Jest po prostu ciężko. Tylko tak czasem pomodlę się, pożalę do świętego Bernarda z Badeni, patrona mężczyzn. Ten ulizaniec z BMW zamawia w Chinach kontener Matek Boskich po ćwierć grosza za sztukę. To transport go wynosi tyle, co sam towar. No to jak go mam przebić, jak kupuję w hurtowni? Świat schodzi... Nawet nie to. Błądzi. Wchodzą nowi święci z terminem przydatności, chociaż też bez gwarancji. Takiemu ulizańcowi wszystko jedno. Jak mu te matki boskie nie zejdą, to odda na złom. A ja co? Co mam z tym zrobić? 300 Chrystusów kupiłem! Żaden się nie sprzedał!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Tak zwany incydent w Roswell, czyli rzekome rozbicie się statku kosmitów na terenie Nowego Meksyku, był początkiem popularności Strefy 51. Według wielu ludzi rozbita maszyna została przetransportowana do strefy, gdzie przy pomocy tak zwanej inżynierii wstecznej rozebrano ją na części, aby wszystkiego się dowiedzieć, a pilot kosmita, który nie przeżył wypadku, miał być poddany autopsji. Oficjalne stanowisko rządu było takie, że rozbił się balon meteorologiczny, a odtajnione 45 lat później dokumenty potwierdziły tę tezę, jednak okazało się, że nie był to zwykły balon meteorologiczny, lecz balon stratosferyczny, który brał udział w ściśle tajnym projekcie Mogul, a jego celem było wykrywanie z dużych odległości fal dźwiękowych generowanych przez testy jądrowe na terenie Związku Radzieckiego.

Funny. I never thought of you as anyone's martyr.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, witam. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na z archiwum 4AD, czyli prezentujemy te bardziej wartościowe płyty tej wytwórni. Visions to trzeci album studyjny kanadyjskiej wokalistki Grimes. Został wydany w lutym 2012 roku nakładem oczywiście wytwórni 4AD. To jej pierwszy album od czasu podpisania kontraktu z 4AD. Został w całości nagrany za pomocą oprogramowania GarageBand firmy Apple w mieszkaniu Grimes przez 3 tygodnie. Zmiksowali go Grimes i jej menadżer Sebastian Cohen w ich studiu La Brick Studio Space w Montrealu. Visions był transmitowany na stronie internetowej NPR tydzień przed premierą w Stanach Zjednoczonych. Album został doceniony przez krytyków muzycznych i znalazł się na kilku listach przebojów roku. Dwa single z albumu, Oblivion i Genesis, zostały uznane za jedne z najlepszych utworów 2012 roku przez wiele czasopism, w tym Rolling Stone, Pitchfork i New Musical Express. Album pojawił się również na kilku listach przebojów dekady, a magazyn Gorilla vs. Beer uznał go za najlepszy album dekady, a Pitchfork uznał Oblivion za drugi najlepszy utwór dekady. Magazyn New Musical Express umieścił go również na 252. miejscu najlepszych albumów wszechczasów. Visions zdobył nagrodę Juno i był nominowany do nagrody Polaris Music Prize w 2012 roku. Zespół Visions ma na celu przyniesienie scenie muzycznej DIY z dzielnicy Mile End w Montrealu międzynarodowej popularności. Takie były założenia. Vision został wydany, jak już mówiłem, w lutym 2012 roku. W marcu nastąpiły kolejne wydania na całym świecie. Album był transmitowany na stronie internetowej NPR. Tydzień przed premierą w USA kanadyjska winylowa wersja albumu miała inną listę utworów. Zawierała 9 piosenek, w tym dwie wcześniej niepublikowane piosenki Life After Death i Ambrosia. Oblivion został wydany w internecie w październiku 2011 roku jako singiel promocyjny wraz z zapowiedzią albumu. Genesis został wydany jako główny singiel w styczniu 2012 roku. Album zadebiutował na 98. miejscu listy Billboard 200 albumów w pierwszym tygodniu od premiery. Zadebiutował również na 8. miejscu listy Top Dance Electronic Albums.

spotkał się z uznaniem krytyków. W serwisie Metacritic, który przyznaje średnią uważaną ocenę na 100 recenzji krytyków głównego nurtu, album otrzymał średnią ocenę 80 punktów na podstawie 42 recenzji, co wskazuje na powszechne uznanie. Lindsay Zoletz z Pitchfork przyznała albumowi tytuł najlepszej nowej muzyki, twierdząc, że prezentuje on uproszczoną estetykę, co daje w efekcie przekaz, który wydaje się skupiony, spójny i pewny. Jest wystarczająco prosty, aby dać Grimes przestrzeń do rozwoju, ale ten utwór jest tak wciągający, że trudno odejść od niego z chęcią na coś więcej. Evan Rytlewski z The AV Club skomentował, że na Visions Grimes kontynuuje swój marsz w kierunku przystępności, przekształcając mgliste donkiszotowskie szkice w namacalny, pełen chwytliwych melodii elektropop. John Karamanika z The New York Times okrzyknął Visions jednym z najbardziej imponujących albumów tego roku. Rebecca Nicholson z The Guardian opisała Visions jako inteligentny, zabawny album, do którego prawie nie da się nie tańczyć. Matthew Bennett z Clash napisał dzięki odnowionej energii 4AD w kwestiach elektronicznych i spójnemu podniesieniu jakości piosenek i chwytliwego brzmienia Bouchera nic nie powstrzyma tej kreatywnej, zmysłowej eksplozji człowieczeństwa zwanej Grimes. Benjamin Bowles znał, nazwał album bogato teksturowanym i pomysłowym, zauważając, że podczas gdy Visions jest niewątpliwie z 12 roku pod względem brzmienia w swoich odniesieniach do R&B i hip-hopu, to także niezwykle wdzięczne wpisuje się w imponujący katalog Dream Popu 4AD. Według Pree Ellen z New Musical Express Visions wykracza poza elektropop. Teraz posłuchajmy, znaczy teraz zerknijmy, czego posłuchamy. Jest 13 utworów i oto one. Infinite Without Fulfillment, Genesis, Oblivion, 8, Circumambient, Vowels, Equal Space and Time, Visiting Statue, Be a Body, Color of Midnight, Anticus, tutaj gościnnie występuje Doll Drums, Symphonia 9, My Way Sees You, Night Music, tutaj gościnnie Magical Clouds, Skin i na koniec Know the Way. Posłuchajmy więc Grimes, rok 2012, płyta zatytułowana Visions.

życie zbyt boli. Oczy szklą się łzami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Kiedy lęk rozrywa nas ostrymi kłami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Gdy odchodzą bliscy, zostajemy sami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Kiedy zapragniemy spać wiecznymi snami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami.

Dobry wieczór Państwu, Super Mario. Jak co poniedziałek przywitaliśmy się zespołem Kombinat Robotron z piosenką Staub, zespół z Niemiec. Rok 2025, muzyka zachęcająca do wytężonej pracy. A teraz będzie zespół z Norwegii w takim troszkę mantrycznym klimacie powtarzających się dźwięków i melodii zespół The Swift z piosenką Hang Time, rok 2016. Zapraszam.

To byli Norwegowie, The Swift. A teraz zespół ze Szwajcarii, zespół Dub Spencer in Trance Hill, rok 2025, piosenka Full Time Dub. Jak dotychczas ostatnia ich płyta, bardzo fajna zresztą. Taka weselsza niż zwykle. Na razie jestem nią bardzo zauroczony i słucham namiętnie, dlatego też dzielę się z Państwem i zachęcam do polubienia.

Nadszedł czas na zespół z Wielkiej Brytanii, zespół Dub War z piosenką Respect, rok 95. Troszkę głośniej, troszkę szybciej, troszkę ten dub w nazwie jest mylący, przynajmniej w tym utworze. Bardzo dynamiczny sposób artykulacji wokalisty. Posłuchajmy.

I znów troszkę motoryki z Wielkiej Brytanii, zespół Mad Mad Mad, pisane wszystko razem. Piosenka nosi tytuł Motor Club, a jest to rok 2019. Bardzo sympatyczne, wpadające w ucho dźwięki. Proszę uprzejmie.

Mam rok 2023, belgijski zespół Dendermonde. W 23 grał tak właśnie, jak za chwilę będzie słychać. Piosenka nosi tytuł Danny. Zapraszam do dobrej zabawy.

I zapraszam do posłuchania kolejnej piosenki, tym razem Nowy Jork i zespół Bronx River Parkway. Piosenka nosi tytuł Song for Ray, rok 2008. Sympatyczne funkowanie z dęciakami w stylu nieco latino. Posłuchajcie.

Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, pozostajemy w Stanach, ale pobędziemy przez kilka minut w Colorado. Zespół nazywa się Elite Force, a piosenka Cross the Line to rok 2021 i bardzo niebanalne wygibasy na elektronicznych urządzeniach. Zapraszam.

Przed nami jeszcze trzy utwory na dziś. Każdy z innego kraju. Teraz będzie Szwecja. Rok 25 i zespół He-Man Stradivarius z piosenką Road to Paradise. To będzie troszkę chórków do znakomitego akompaniamentu. Proszę uprzejmie.

Teraz zapraszam na połączenie Francji i RPA, zespół Bibi Tanga i The Selenitis z piosenką Swing Swing. I ten refren będzie się powtarzać dość często. To rok 2016 i zapraszam, niech to was pochłonie.

I na koniec, do którego udało nam się tym razem znów szczęśliwie dopłynąć, zespół z Serbii, zespół, który raz na jakiś czas tutaj się pojawia, długo go już nie było, zatem pomyślałem, że czas najwyższy o nich przypomnieć. Zespół Auf Wiedersehen z piosenką Afrika, to rok 2021. Tym się żegnamy. Słyszycie mnie za tydzień w poniedziałek o tej samej porze. Radio Odzew oczywiście. Mam przygotowany zestaw, który z pewnością was zachwyci. Zatem zapraszam przed odbiorniki. Na dziś dobrego wieczoru, dobrej nocy i dobrego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Dobranoc, Super Mario.

0: czasem.
1: Niewiele wokół mogę zrozumieć języka, którym mówią do mnie ludzie. Coś mówią po polsku, ale ja nie rozumiem. I jeszcze tego

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Belize. Belize to niewielkie państwo leżące w Ameryce Środkowej. Kraj ten był wcześniej znany jako Honduras brytyjski. Uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1981. Belize jest znane ze swoich pięknych plaż, turkusowych wód i raf koralowych i oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Jednym z najbardziej znanych miejsc w Belize jest Wielka Błękitna Dziura, olbrzymia podwodna jaskinia, która ma ponad 300 metrów szerokości i ponad 120 metrów głębokości. To spektakularne miejsce cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników nurkowania. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. W 2021 roku Destiny Wagner z Belize została ukoronowana na Miss Earth.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Trudno odczuć wrażenie, że w największej orkiestrze świata znalazła się ona.

Jedna z pierwszych piosenek napisanych przez Dolly Parton oraz wujka Billa Owensa w wieku 11 lat. Wtedy akurat nie Dolly Parton jako taka młoda też dziewczynka nie podejrzewała, że do tej pory będzie mogła w stanie podbić świat sceną country w ten sposób, bo w wieku 11 lat napisała tenże utwór, w 12 go nagrała, a w wieku 13 podjęła się współpracy z pewnym wydawnictwem Gold Band Records i oficjalnie wstąpiła do tejże wytwórni, stając się nomen omen najmłodszą gwiazdą samej sceny country w ogóle. No i nie tylko rockabilly, jak i też także rock'n'rollowe klimaty szły jej po głowie, ale o tym jednak wspomnimy dłużej, ze względu na to, że Dolly Parton odeszła od nas w wieku 80 lat. Witajcie, z tej strony Adam Pachołek. No niestety smutno ogarnia mnie niestety ten smutek z powodu końca lata, aż się nie umiem niestety wysłowić z tego względu, że stresujące jest to, że większość znanych nam postaci tak szybko odchodzi i znika, a ja próbując się do tego wszystkiego odnieść, chcę zaprezentować wam połowę z tego, co, że tak powiem, Dolly Parton chciała przekazać światu. Na pewno nie najsłynniejsze utwory, bo Jolene czy też I Will Always Love You to jest oczywiście dosyć przebrzmiały, że tak powiem, jej repertuar, ale na przykład z jednej z najsłynniejszych płyt pochodzi ta oto piosenka mówiąca o rozstaniu, chociaż tak naprawdę już o takim wiecznym rozstaniu możemy mówić już od pewnego czasu. To When Someone Wants to Leave.

Ta akurat fragment albumu zatytułowanego Jolene z 1974 roku, w którym to pojawił się tenże utwór When Someone Wants to Live. Dolly Parton oczywiście, no i powiem szczerze, że jednak, no sama jej twórczość jest przebogata, ponad 3000 różnych piosenek, niezwykła działalność charytatywna na celu tym samym pomocy, jeśli chodzi o osoby no w pewnym sensie chcące no, korzystać z samej literatury, czyli tak właśnie wspieranie czytelnictwa w Stanach Zjednoczonych, jak również także pomoc potrzebującym, niepełnosprawnym. Zresztą jeden z jej utworów, Silver Sandal, dotyczy właśnie pewnej schorowanej dziewczynki, która nie może sama chodzić i to jest naprawdę głęboka wrażliwość, jaką Dolly Parton ze sobą prezentowała. No i cóż, no stała się matką chrzestną tego wszystkiego, co dzisiaj pojmujemy przez istnienie tych super gwiazd popu, jakich są m.in. Taylor Swift czy Miley Cyrus, bo ona była akurat nie chrześnicą samej Dolly. Tak chciałbym tutaj zaznaczyć. No i oprócz tego też ma sporo współprac m.in. z pewnym twórcą legendarnego programu telewizyjnego Porterem Wagonerem, z którym to tworzyła pewien kącik autorskich piosenek, które razem ze sobą śpiewali. I tak się składa, że powstał pewien album upamiętniający tą współpracę Portera, jak i też Dolly, z którego pochodzi też bardzo przyjemny utwór There is Singing on the Mountain.

Słychać tu duże wpływy Nashville w tymże utworze. There is Singing on the Mountain we współpracy z Porterem Wagonerem zaśpiewała oczywiście Dolly Parton. Byli tak nierozłączną parą songwriterską, że oficjalnie Dolly Parton odwdzięczyła się samemu Porterowi ślicznym utworem I Will Always Love You, które oczywiście no, na zawsze będzie się kojarzyło z filmem Bodyguard, w którym to śpiewała Whitney Houston, ale no, można by powiedzieć, że Dolly Parton naprawdę, no powiedzmy sobie szczerze, jest mistrzynią tego typu klimatu, no i też ówcześnie taką najstarszą nastolatką, która no, też świetnie się trzymała na ostatniej płycie nagranej z wieloma gwiazdami, między innymi chyba z Paulem McCartneyem, jak i też z Miley Cyrus, jej chrześnicą, oczywiście muszę to podkreślić, no i z innymi gośćmi, więc naprawdę ten jej dorobek będzie z nami na długo, oczywiście wiecznie gdzieś lewitował. To cóż, z takich poważnych tonów, chociaż pożegnań niestety nie będzie końca w dzisiejszym Narcyście, no to będziemy musieli zaprezentować mały urywek z płyty nowej oczywiście zespołu Mastodon, czyli Marrow Deep. Swoją drogą jednak miałem spory problem z wybraniem jakiegokolwiek singla czy singli obydwu do zaprezentowania, bo wydaje mi się, że ten stary Mastodon, czyli ten z samego debiutu z 2002 roku, był dużo lepszy niż ten obecny prog metalowy, w którym jest sporo pianinek, jak i też tych syntów dziwacznych, no i takich no, stylistyk, które do tej pory jakoś niespecjalnie pasowały do samego Mastodona, ale jednak no tutaj chłopcy z Georgii musieli nieco niestety jakoś sobie pomieszać w szykach i stworzyć coś bardzo takiego, no powiedzmy, podchodzącego dla tych, którzy lubią na przykład stylistykę znaną z Deftones, takich no nieco prog metalowych, ale bardziej emocjonalnych brzmień. A oto singiel The Vanishing.

trochę tej ciemności, a zarazem takiej troszeczkę nieco sielanki słyszeliśmy ze strony Mastodon na nowym albumie Marrow Deep. Swoją drogą to jednak fragment, bo za specjalnie nie chciało mi się rzucać jeszcze jednego utworu, dlatego że nie chciałem was katować singlami, które są oczywiście znane, jak na przykład Snakes for Dinner, które kiedyś wam wypuściłem, dlatego że no sporo jest tego wszystkiego dosyć podobnego do siebie i to dosyć nie wskazuje na to, że Mastodon się tak rozbija. No być może chłopaki przesadzili z tą progresywnością, że powinno takiego thrash metalowego grania być więcej, takiej naprawdę krzykliwości, a tu mieliśmy zaledwie pół sekundy tego na samym utworze, więc dla mnie to nie jest zaskakujące. A dla was? Przyznajcie się może tak sami w duchu, bo nie wiem, czy ktoś do mnie pisze na Messengerze na ten temat, więc nie będę się teraz zawieszał, próbuję się jakoś nie zawieszać, bo teraz mamy artystę, którego bardzo sobie cenię od dobrych ponad, czy prawie 9-10 lat, z tego względu, że Taya Seagala, no może nie powiedziałem wam w pełni całej historii na ten temat, ale odkryłem go właśnie podczas samego słuchania The Spoiler of Cadaver i osobiście mi się to tak spodobało, że z Taim Seagalem już zostałem na bardzo długo przez kolejne jego płyty, aż w końcu dotrwaliśmy do tego momentu, kiedy się pojawił on znowu wraz ze swoim nowym Chrome, który jest o tyle mocno pospankującym albumem, czy też bardziej takim melodyczno pospankującym, że tam naprawdę wszystko jest przemyślane, jak u Taya, no i też dużo tej glamowości, której naprawdę można by powiedzieć, każdy przełknie, nawet taki zatwardziały fan, no powiedzmy, no takiego nie za specjalnie ambitnego grania. Ot tak sobie to wytłumaczmy. To na początek oczywiście sam początek albumu, czyli Hospital, a następnie Running to Nowhere.

Mówiłem, że to będzie pospankujący tajski gale, a nie uwierzylibyście, że to tak chrom potrafi brzmieć. No, niedoskonale można by powiedzieć, udało się mu, że tak powiem, ryknąć w tymże utworze, chociaż ilość puzzle i tych wszystkich zestawów takich amplitunerów, czy też nawet także nie amplitunerów, przepraszam, tylko piesyków różnej maści, nie tylko Orange, albo i także różnego rodzaju takowych marszali i tak dalej, wzrosła tak dynamicznie, że jednak no, za to kocham Taja Seagala, bo jednak jest on o tyle prawdziwy, co i też potrafi no dobrze melodycznie pisać różne utwory, co było słychać także na przykładzie Hospital z tegoż właśnie albumu Chrome. To teraz przechodzimy do Ryczących Fal, czyli The Roaring Waves, wspólnego projektu Steve'a Hacketa i Steve'a Rotariego, którzy wypuścili coś naprawdę przepięknego w swoim rodzaju, ale i także takiego, przy którym można się rozsiąść, wygodnie pomarzyć sobie o jakimś pięknym morskim terenie, na którym chciałoby się znaleźć, czy też po prostu blisko brzegu morza, jakiejś promenady i patrzeć oczywiście też no, w taki zachód słońca przewitujący też między tymi wszystkimi falami, które gdzieś tak nadbiegają do samego brzegu i tak w pewien sposób cieszyć się tą chwilą wraz z utworem The Black Sea właśnie z tegoż nowo wydanego albumu.

0: prawdziwie kojące brzmienia Steve'a Hackett'a i Steve'a Rotariego. Chciałby się powiedzieć, że ten album The Roaring Waves ma niestety jednak mylący tytuł z tego względu, że to jest bardziej taki uspokajacz, czy też dobry album na takie ostatnie chwile wakacji spędzone w towarzystwie szumu morskich fal. No ale jednak, jeśli ktoś lubi taką zaciekłość ukrytą pod płaszczykiem takiego spokoju, no to koniecznie polecam właśnie usłyszeć tenże album. Pamiętacie Marikę Bosewicz z poprzedniego wydania Narcysty, która prezentowała swoich amerykańskich naukowców? No z pewnością chyba tak, ale jeśli nie, to powiem szczerze, że Amba wydaje w październiku swoją nową płytę i tak się składa, że w podziękowaniu za tak dobre życzenia, czy też także pozdrowienia dla samej audycji, jak i też dla wszystkich słuchaczy, was jako tutaj po drugiej stronie odbiornika, no to teraz sobie poleci Amba, ale z innego singla, Naukowcy End.
1: A możemy poimprowizować bardziej?

Tu słyszę, że Iglo Ghost chyba był słuchany w przypadku Mariki i też tego drugiego, którego niestety imienia nie pamiętam. Amba i naukowcy, and taka techniaweczka ode mnie dla was, żebyście się poczuli nieco rozgrzani przed ostatnimi wakacyjnymi imprezami, no bo jednak rzadko używam tego typu, że tak powiem, elektronicznych argumentów, żeby was zachęcić do tego, żeby słuchać bardziej i bardziej zróżnicowanej muzyki.

nie tylko także i samego prog rocka, nie tylko metalu, nie tylko samego country, ale ogólnie, żebyście się poczuli bardziej tacy, no, w pewnym sensie rozchwytywani przez różne tego typu nawet dziwne bity. To teraz z takich dziwnych bitów, samych nie debiutantów, a takich bardziej debiutantów, a bardziej takich, powiedzmy, długoletnich stażystów, bo Fountains DC, można o tym tak powiedzieć, Irlandczycy zamierzają wypuścić Dopamine Chamber, czyli nadchodzący nowy album, i tak się składa, że nie obyło się bez mikroskandalu związanym z singlem Marianne, o którym oczywiście opowiem nieco więcej za chwilę, chociaż powiem wam szczerze, że takiego Fountains DC od czasów samego albumu Romance na pewno tak bardzo, że tak powiem, długo nie słyszeliście, a jest to bardziej, można powiedzieć, ich syntowa sfera niż bardziej taka postpunkowa.

This is not the love song, tak mógłby zacytować Graham Chatten samego Tila Lindemana z Rammstein, ale jedno jest zastanawiające, że w samym teledysku do utworu Marianne szperał oczywiście w nim oczywiście sam Dave Meyers, który był reżyserem tegoż wideoklipu. I co ciekawe najbardziej z tego wszystkiego, Dave Meyers skąd mógłby robić tak zwane, że tak powiem, zwiady u jakiego artysty, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji w tworzeniu tychże klipów. No oczywiście u Dawida Podsiadły, bo ostatnia afera związana z teledyskiem do Na Błysk wiele oczywiście mówi. No i co ciekawe, sam teledysk, i to jest najbardziej ciekawa kwestia z tego wszystkiego, był współprodukowany przez takie osoby, które, no podaję oczywiście za stroną pastemagazine.com, za samym subredditem zespołu Fantasy DC, że to były to takie osoby, i tu uwaga, będzie tu trop polski, Marcin Misiura, Przemek Drops Drosik i Michał Wal. O trzej akurat nie artyści, można by powiedzieć, pochodzący z naszego regionu prawdopodobnie, tworzą w różnych trzech studiach postprodukcyjnych, takie jak Foreign Exchange, Deep F, no VFX, oczywiście Pineapple FX, no w zasadzie mówiąc, wiele to tłumaczy, czy rzeczywiście te studia postprodukcyjne takowe istnieją, czy to nie jest jakaś prowizorka, czy też kolejny skam AI-owy. Nie wiem, nie sprawdzałem, dlatego że nie zdążyłem tego wszystkiego przerobić, zanim nie pojawił się album Mastodonu w piątek i nagrywam to obecnie w piątek, więc na szybko chciałem się upewnić, czy rzeczywiście ktoś kojarzy, czy rzeczywiście ci polscy artyści FX-owi sceny takiej animacyjnej, czy nawet powiedzmy postanimacyjnej, mieli okazję przy tym utworze, samym teledysku do tegoż utworu szperać. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. To teraz prezentujemy, czy nawet ja sam prezentuję dla was nowość, jeśli chodzi o narcystę i nowego artystę, czyli oczywiście zespół Diary, czy też Diary, który mianowicie wydaje swoją nową płytę, czy też debiut, z takim wężykiem rozbidlonym, oczywiście czerwonym na białym tle, i z tego pochodzi właśnie albumu, który jest opatrzony tymże wężykiem, taki dosyć przyjemny, chociaż nie do końca taki zaraz oryginalny utwór Drive It.

Diary Tribet. Można by powiedzieć, że to nowe nazwisko na scenie takiej troszeczkę dynamiczno-rockowej. Ona się dobrze przyjmie, chociaż pełni takiegoż albumu od Diary niestety nie słyszałem, a szkoda, bo chciałbym jednak usłyszeć troszeczkę więcej od nich. Zamyśliłem się dlatego, że chciałem troszeczkę tak jakby wlać troszeczkę radości w serca nasze, dlatego że wczoraj pewna pani o rudych włosach, a mianowicie Florence Welch, świętowała swoje 40 urodziny i zdmuchnijmy jeszcze raz tą świeczkę z jej urodzinowego tortu, chciałem powiedzieć, i zaprezentujmy jej utwór z dosyć radosnych i miłych początków.

0: Debiut z 2009 roku, Lungs, Florence and the Machine. Można by powiedzieć za samym tytułem utworu Dog Days Are Over, czyli że te pieskie, beztroskie życie się niestety już skończyło, dlatego że lato już niestety odchodzi. A szkoda, no dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną do końca, a tam Pachołek w przyszłym tygodniu niestety mnie nie ma, więc sobie jakoś musicie poradzić z tym, że będę prosto z puszki i tak leciał, ale powtórkowo. Zanim się pożegnamy, to oczywiście jeszcze jedna smutna wiadomość. Odszedł w tym tygodniu od nas także Tim Curry, znany też nam jako recepcjonista przyjmujący pewnego Kevina w Nowym Jorku w jednym z hoteli, no i też kardynał Richelieu z adaptacji Trzech Muszkieterów z 1993 roku, jak również z wielu ról dubbingowych, ale najbardziej nieśmiertelnym oczywiście przykładem będzie rola w The Rocky Horror Picture Show. I tak się składa, że mały wyimek z tegoż wybitnego oczywiście musicalu mam dla was tutaj na sam koniec. And I can make you a man. To Tim Curry na samo zakończenie. Dziękuję wam bardzo. Bajów.
1: A weakling weighing 98 pounds will get sand in his face when kicked to the ground. And soon in the gym, with a determined chin, the sweat from his pores as he works for his cause will make him glisten and gleam, and with massage and just a little bit of steam, he'll be pink.

0: I can make you a man.
1: Radio Odzew, głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Studio One prezentuje, a ja jestem Władysław Bałtycki. Studio One prezentuje dzisiaj płytę pana, który się nazywa Johnny Osborne, a płyta nazywa się Truths and Rights. I ten album został wydany w roku 1980. To drugi studyjny album Johnny'ego Osborna. Został nagrany po jego powrocie z Kanady na Jamajkę i wydany po raz pierwszy w 80 roku w Studio One oczywiście. Album poprzedziły trzy single w Studio One: Jealously, Heritage and Pain, Forgive Them i Love is There to Stay, z których żaden nie znalazł się na oryginalnym wydaniu albumu, chociaż Jealousy, Heritage and Pain znalazły się na rozszerzonej edycji kompaktowej z Heartbeat Records w roku 2008. Wcześniej został wydany przez Heartbeat z oryginalną listą utworów. Był to jedyny album, jaki Osborne nagrał dla Studio One, i podobnie jak przełomowy album Sugar Minute Life Loving z poprzedniego albumu, zawierał on nowe teksty napisane do klasycznych rytmów Studio One, w tym Swing Easy zespołu The Soul Vendors z Can't Buy Love, Take a Ride a la Campbella z Truth and Rights i I'll Be Around od Isa Gayla z płyty We Need Love. Oto lista utworów, jaka przed nami. Truth and Rights, Children Are Crying, Can't Buy Love, Jah Promise, Nah Skin Up, We Need Love, Eternal Peace, Sing Just Tightly, Love Just So i ostatni utwór Let Me In. A to posłuchajmy sobie. Johnny Osborne, Truth and Rights, rok 1980.

0: Thanks to them, every nickel and dime dictator around the world knows that if he tangles with the United States of America, he will have to pay a price.
1: Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
2: My fellow Americans, today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces.
3: My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
4: Because here, in Afghanistan, more than half a million of our sons and daughters have sacrificed to protect our country.
5: We're the United States of America, for God's sake. The most powerful nation in the history of the world.
6: We have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing.
7: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
8: Templariusze. W 1118 roku Hugo de Payn z Szampanii i jego sześciu towarzyszy złożyli pierwsze śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i walki za wiarę. W czasach względnego pokoju templariusze mieli bronić bezpieczeństwa pielgrzymów na szlakach prowadzących do Ziemi Świętej. Do Polski trafili około 1155 roku. Pierwszą siedzibą, tak zwaną komandorię, założyli na początku XIII wieku na ziemi otrzymanej od księcia śląskiego Henryka Brodatego. Było ich nie więcej niż 200, w większości cudzoziemców. W Europie szybko stali się potęgą militarną i finansową. Na początku XIV wieku zakon był w posiadaniu 870 zamków, komandorii i mniejszych ośrodków. Liczył około 7 tysięcy rycerzy, braci służebnych i kapelanów. Razem z weteranami, urzędnikami i poddanymi templariuszy było to kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dzięki papieskim przywilejom mieli własnych spowiedników i nie płacili podatków. Trudno powiedzieć, jaki charyzmat obecnie ma zakon. Głównym zadaniem wspólnoty jest pomoc charytatywna. To kontynuacja średniowiecznego etosu rycerskiego. Za jedną z ośmiu cnót rycerskich uznawane było bycie miłosiernym, a ważnym punktem kodeksu była obrona słabych i potrzebujących pomocy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na kolejny program z cyklu Na Żywo, gdzie prezentujemy płyty koncertowe. Różne, wybitne, przeciętne, słabych raczej nie puszczamy. Chociaż przeciętne to można uznać za słabe. Dobra, dziś mamy na tapecie płytę grupy Pink Floyd. Grupa nazywa się, płyta nazywa się Pulse. I została wydana w 1995 roku. Jest to dwupłytowy album, bardzo długi, dlatego podzieliliśmy je na dwie części. W tym tygodniu puścimy pierwszy kompakt, za tydzień następny. Pulse to trzeci album koncertowy tego angielskiego zespołu, wydany, jak już powiedziałem, w 1995 roku przez wytwórnię EMI w Wielkiej Brytanii oraz w czerwcu 1995 przez wytwórnię Columbia w Stanach Zjednoczonych. Został nagrany podczas europejskiej części trasy koncertowej Division Bell Tour Pink Floyd w 1994 roku. Płyta Pulse zawiera wykonanie całości albumu Pink Floyd z 1973 roku, The Dark Side of the Moon. Zawiera również utwór Astronomy Domine Syda Barretta, niewykonywany od początku lat 70. Another Brick in the Wall Part 2 zawiera niewielkie fragmenty utworów Another Brick in the Wall Part 1, The Happiest Day of Our Lives i Another Brick in the Wall Part 3. W przeciwieństwie do poprzedniego albumu koncertowego Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder, żadna z partii nie została ponownie nagrana w studiu. Jednak zespół i producent James Guthrie poprawili utwory z błędnymi dźwiękami słyszanymi na niektórych butlegach, podkręcając solówki i poprawiając linie wokalne z innych występów, podczas gdy zespół nagrywał większość europejskiej części albumu. Album został zmiksowany w Q-Sound, który zapewnia efekt dźwięku 3D nawet w dwukanałowym systemie stereo. Wczesne wersje płyt CD były wyposażone w migającą czerwoną diodę LED z boku obudowy. Zaprojektował ją John Kempner, wykonawca EMI, wykorzystując obecnie wycofany z produkcji układ scalony LM3909 z diodami LED. Układ był zasilany jedną baterią AA. Deklarowana żywotność baterii wynosiła ponad 6 miesięcy. Niektóre wersje były również produkowane z dwiema bateriami AA, a późniejsze wersje zestawu CD nie posiadały migającej diody LED. Kempner otrzymał platynową płytę. Zasadniczo to urządzenie, które uznaliśmy za zabawne. To pomysł Storma Thorgersona, nawiązujący do Dark Side i Pulse'u, a to album koncertowy, więc pudełko jest żywe. Z drugiej strony, jeśli chodzi o naprawdę głębokie znaczenia, można mieć pewne trudności. Tak powiedział Nick Mason. Póki co przejdźmy do pierwszej części naszej audycji, czyli pierwszego kompaktu, który dzisiaj zaprezentujemy. Oto 12 utworów przed nami. Shine on Your Crazy Diamond, części od 1 do 5 i 7, a potem Astronomy Domine, What You Want From Me, Learning to Fly, Keep Talking, Coming Back to Life, Hey You, A Great Day of Freedom, Sorrow, High Hopes, Another Brick in the Wall Part 3 i One of These Days. No to posłuchajmy sobie tymczasem tego albumu Pink Floyd, rok 1995, dwupłytowy album Pulse. Dziś słuchamy pierwszej płyty z tego albumu.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na kolejny odcinek wybiórczej listy przebojów trójki, czyli powrotu do przeszłości. Dziś zapraszam na notowanie numer 1189 z 12 listopada 2004 roku. Oczywiście znowu się nazbierało masa piosenek, bo okazuje się, że tych piosenek nadających się do puszczania jest czasem nawet więcej niż w 90-tych latach. No zobaczymy. Staram się wybierać jak najlepsze, przynajmniej moim zdaniem. Dobra. 57 utworów mamy wszystkich. Polskich 27, zagranicznych 30. W ścisłym topie 30 utworów, 18 polskich, 12 zagranicznych, dwie nowości, 11 wzlotów, 13 spadków, bez zmian pozycji 6, 2 utwory wypadły z listy. W poczekalni 27 utworów, 9 polskich, 18 zagranicznych, dwie nowości, 1 powrót, 1, 2, 3, 6, 7 pozycji ex aequo. No to nie czekamy na oklaski, tylko jedziemy z poczekalnią. Zaczynamy od miejsca 50. Tu dwa utwory. Travis, spadek o dwie pozycje, utwór Walking in the Sun oraz Seal, nowość, utwór Walk on By. Przechodzimy do miejsca 49. Tu także dwie pozycje ex aequo. Na miejscu spadek o dwie pozycje Marcin Rozynek w utworze Nie pasuje, a potem The 411 w utworze Dump. Tutaj awans o jedną pozycję. Przechodzimy do miejsca 48 i tu też dwie piosenki, czyli pozycja ex aequo, Kane, awans o jedną pozycję, utwór Everybody's Changing i Ive Mendes, spadek o trzy pozycje, If You Leave Me Now. No i w końcu jest coś, co puścimy, na miejscu 47, spadek o 7 pozycji, grupa The Libertines w utworze Can't Stand Me Now. No, słuchamy.

Przechodzimy wyżej. Na miejscu 46 spadek o dwie pozycje grupa Kombi w utworze Sen się spełni. Potem miejsce 45, awans o jedną pozycję grupa Killer i utwór Liar. Następnie na miejscu 44 awans o jedną pozycję Frameless w utworze I Try. Na miejscu 43 The Streets, awans o 6 pozycji i utwór Blinded by the Lights. Na miejscu 42 dwa utwory Eminem, awans o 5 pozycji Just Lose It i tak jak tydzień wcześniej Jarek Śmietana A Story of Polish Jazz. Posłuchamy teraz 3 utworów, na początek The Streets, Blinded by the Lights, potem Eminem, Just Lose It i Jarek Śmietana, A Story of Polish Jazz.

No i przenosimy się do miejsca 41. Tutaj stagnacja, status quo. Nihil Novi. Tak jak tydzień wcześniej Alanis Morissette, utwór 8 Easy Steps. Na miejscu 40 spadek o 4 pozycje Chylińska w utworze Zmysłowa. Tak jak Chylińska, będąc jeszcze śpiewając w zespole ONA, była no nie tyle znośna, co była nawet się miło i słuchało, tak potem kariera solowa to jest jakieś nieporozumienie. I stała się taką celebrytką, zresztą co widać teraz. Chyba raczej nie zwraca uwagi na to, co śpiewa, a na to, jak wygląda. Na miejscu 39 powrót na listę, grupa 3 dni później w utworze Kobieta Jesienna. A na miejscu 38 ex aequo dwie piosenki, Red Hot Chili Peppers i utwór Save the Population oraz Leonard Cohen Go No More Roving. To teraz posłuchamy 3 utworów, Alanis Morissette 8 Easy Steps, potem Leonard Cohen, Go No More A Roving i na koniec Red Hot Chili Peppers, Save the Population. Mam nadzieję, że ten Cohen pomiędzy Peppersami a Alanis będzie pasował. No, dobra muza zawsze pasuje. Co, posłuchajmy.

heart be still as loving.

0: Station.
1: Przenosimy się teraz wyżej. Przypominam, słuchacie wybiórczej listy przebojów Trójki, czyli Powrót do przeszłości. Władysław Bałtycki to wszystko prowadzi, a przedstawiam wam notowanie numer 1189 z 12 listopada 2004 roku. Przechodzimy teraz do miejsca 37. Tutaj także dwa utwory. Dydon, spadek o 3 pozycje, Sand in My Shoes. A potem, tak jak tydzień wcześniej, Nick Cave and the Bad Seeds w utworze Nature Boy. Potem miejsce 36, awans o 10 pozycji, KSU, utwór Nasze Słowa. A na miejscu 35, dwie pozycje, Robbie Williams, spadek o 2 oczka w utworze Radio, a także TSA, awans o 3 oczka, List 20 albo List XX. Nie jest sprecyzowany. Zakładam 20. Posłuchajmy sobie trzech utworów. Nick Cave and the Bad Seeds, Nature Boy. Potem KSU, Nasze Słowa. To jest wersja Unplugged. Tak mi się wydaje. I teza List 20.

No i kończymy tą poczekalnię. 35. miejsce, spadek o dwie pozycje, Robbie Williams. A to było, co ja mówię. 34. pozycja. Nowość, Sydney Pollack, Chomiczówka. Potem miejsce 33. Awans o 6 pozycji, Gwen Stefani i utwór What You Waiting For. Miejsce 32, tak jak tydzień wcześniej, Manic Street Preachers w utworze The Love of Richard Nixon. I miejsce 31, awans o dwie pozycje, Katarzyna Groniec, List do wroga. My posłuchamy dwóch utworów, Sydney Pollack, Chomiczówka, a potem Gwen Stefani, What You're Waiting For.

No i witam wszystkich w topie głównym naszej wybiórczej listy. Miejsce 30, nowość, coś co się zwie młynek kawowy. To coś ma swoich fanów, nawet bliskich mi, ale niestety ja nie jestem tego fanem. Utwór nazywa się Młynek Kawowy Pekin Złota 83. Na miejscu 29 nowość Myslowic, utwór Życie to Surfing. A na miejscu 28 spadek o dwie pozycje, grupa The Streets w utworze Dry Your Eyes. Po raz drugi dziś na naszej liście. Posłuchamy w takim razie Myslowic, Życie to Surfing, a potem The Streets, Dry Your Eyes.

Jak zauważyliście, ja trochę znowu przyspieszam, tak jak tydzień wcześniej. Nie gadam o pewnej części ciała Maryni, tylko staram się zmieścić w tych 2 godzinach. Tydzień temu mi nie wyszło, ale mogło być gorzej, uwierzcie mi. Dzisiaj też jest sporo kawałków, dlatego już nie gadam. To dla miłośników mojej erudycji, mojego oratorstwa bardziej. Terefery. Miejsce 27, awans o 3 pozycje od 2 tygodni na liście. Oczywiście, no widzę, zapomniałem powiedzieć, a dobra, pal licho. W poprzednim notowaniu, ile mają, w poprzednim wejściu, ile mają to na liście, ile są, jak długo. To teraz mówię. Na miejscu 27, awans o 3 pozycje. Hej, utwór Mugi od 2 tygodni na liście. A na miejscu 26 spadek o 1 pozycję od 12 tygodni na liście. Bjerg, utwór Oceania, nie wiem jak to naśpiewa po angielsku, to Oceania powinno być. Miejsce 25, spadek o 3 pozycje od 8 tygodni na liście. Grupa Ptaki, pisze się Ptaky, czyta się pewnie Ptaki. Utwór Chroń to, co masz. No to w takim razie te wszystkie 3 utwory teraz posłuchamy. Hej, Björk, Ptaki.

No i przechodzimy do dalszych piosenek. Przypominam, wybiórcza lista przebojów, notowanie 1189 to wybiórcza lista przebojów trójki. Ja wybieram, których utworów słuchamy. Miejsce 24, tak jak tydzień wcześniej, od 7 tygodni na liście, Leszek Możdżer. Utwór zatytułowany Zdrowy Kołłątaj. Na miejscu 23 spadek o 3 pozycje, od 5 tygodni na liście, Pijama Porno, Wirtualni Chłopcy. Ja nie jestem fanem tego zespołu. Powiem nawet, że ten zespół mnie mierzi i drażni, ale to już któryś z kolei utwór, drugi albo trzeci w tych naszych prezentacjach, gdzie dochodzę do wniosku, że oni nie są aż tacy beznadziejni. Na miejscu 22 awans o 5 pozycji od 2 tygodni na liście, Grzegorz Turnał, Okutno. A na miejscu 21 spadek o 3 pozycje od 5 tygodni na liście, grupa The Cure, utwór Taking Off. No to słuchamy. Pijama Porno, Wirtualni Chłopcy i The Cure, Taking Off.

No i oto tym sposobem znaleźliśmy się w pierwszej dwudziestce. Tu na miejscu 20 spadek o 3 pozycje. Od 15 tygodni Lady Punk, stacja Warszawa. Szybko przechodzimy do miejsca 19. Awans o 4 pozycje, od 3 tygodni na liście Ania Dąbrowska w utworze Inna. Na miejscu 18 spadek o 7 pozycji. Od 6 tygodni na liście Duran Duran, utwór Reach Up for the Sunrise. Powrót Duran Duran. Oni tam nie nagrywali przez ładnych parę lat, nagle pyk, wyskoczyli. Na miejscu 17 Kasia Kowalska, spadek o 2 pozycje, To co dobre, od 14 tygodni na liście. A na miejscu 16 awans o 3 pozycje, od 3 tygodni na liście Kazik, utwór, który się nazywa Polska płonie. Ja myślę, że po tych 21 latach to jest jakże adekwatny tytuł do tego, co się w naszym kraju dzieje. Polska płonie. Posłuchajmy dwóch utworów, Duran Duran, Reach Up for the Sunrise i Kazik, Polska płonie.

Miejsce 15. A tak sobie jeszcze myślę o tym Kaziku. No. Gość potrafi pokazać palcem, trafić w sedno. Nie zawsze, ale często. Na miejscu 15 awans o 6 pozycji, grupa Raz, Dwa, Trzy, od 3 tygodni na liście, utwór Tak Mówi Pismo. Strasznie przynudzili tutaj w tym utworze. Miejsce 14, spadek o 1 pozycję, od 7 tygodni na liście, Brodka, w utworze Ten. Na miejscu 13, spadek o 1 pozycję, od 11 tygodni na liście, grupa Meridian, w utworze Don't Hurt Yourself. A na miejscu 12, awans o 4 pozycje, od 13 tygodni na liście, grupa Happy Set, w utworze Zanim Pójdę. No to posłuchajmy sobie Brodka, utwór Ten, a potem Happy Set, utwór Zanim Pójdę.

No, zbliżamy się do pierwszej dziesiątki. Na miejscu 11 spada go dwie pozycje od 14 tygodni na liście. Cedar, gościnnie z Emily w utworze Broken. Czy ja powiedziałem od 14 tygodni na liście? Chyba tak. I spada go dwie pozycje. Na miejscu 10, tak jak tydzień wcześniej, od 11 tygodni na liście, grupa Manam w utworze To mi się śni. To już nie jest ten stary Manam, to już ten jest Manam chylący się moim zdaniem ku upadkowi, ale zawsze coś tam potrafili skomponować. Na miejscu 9 awans o 5 pozycji od 4 tygodni na liście Depeche Mode, Enjoy the Silence, ale wersja z roku 2004. Zremasterowana, zremiksowana, przede wszystkim zremiksowana, zupełnie nowe brzmienie. Jakże dobrze się tego słucha. Na miejscu 8, tak jak tydzień wcześniej, od 10 tygodni na liście, Blackfield w utworze Blackfield. Na miejscu 7, od 9 tygodni na liście, spadek o dwie pozycje, grupa EM i utwór Kilka wyjść. A na miejscu 6, od 4 tygodni na liście, tak jak w poprzednim tygodniu, to samo miejsce, grupa Placebo i utwór 20 Years. To posłuchamy sobie trzech utworów. Manam, To mi się śni, Depeche Mode, Enjoy the Silence, wersja z roku 2004 i Placebo w utworze 20 Years.

No i teraz to już pierwsza piąteczka, a mamy dzisiaj w ogóle ciekawą sytuację, bo te utwory, które się znalazły na szczycie, to jakaś, kurczę, mamałyga totalna. Na miejscu piątym awans o dwie pozycje, od 4 tygodni na liście grupa Wilki i utwór Bohema. Z kolei na miejscu czwartym od 7 tygodni na liście spadek o jedną pozycję grupa U2 i utwór Vertigo. I tych dwóch utworów teraz posłuchamy, bo za chwilę pierwsza trójka i tam trzeba będzie pokombinować.

No to jesteśmy. Pierwsza trójka, wybiórcza lista przebojów, trójki, czyli powrót do przeszłości, notowanie numer 1189 z 12 listopada 2004 roku. Na miejscu trzecim... Dobra, na dwa pierwsze miejsca są w ogóle do odrzutu. Na miejscu drugim, tak jak tydzień wcześniej i od 7 tygodni na liście, grupa Maroon 5 i utwór She Will Be Loved. Dziękujemy, a na miejscu pierwszym Jam, tak jak tydzień wcześniej, utwór Do Kołyski, 8 tygodni na liście. Też dziękujemy. No i teraz uwaga, pik. To był ten dżingiel przeznaczony na miejsce pierwsze, ale niestety dziś miejsce pierwsze zajął band, który zajął miejsce trzecie. Awans o jedną pozycję od 10 tygodni na liście grupa R.E.M. Living New York. Naprawdę, chociażbym chciał, nie puszczę nigdy w życiu Jamu. Maroon 5 to też takie pitolenie. Dlatego R.E.M., który zajął miejsce trzecie, wygrywa w naszej wybiórczej liście przebojów. Miło było, jutro jest piątek, potem jest... Za tydzień się znowu słyszymy w wybiórczej liście przebojów, ja się nazywam Władysław Bałtycki, trzymajcie się ciepła, posłuchajcie Ariemu. Pa, pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Herbert Mullin. Na początku lat 70. Herbert Mullin zabił co najmniej 13 osób. Przed serią morderstw Mullin był uważany za odnoszącego sukcesy ucznia i utalentowanego myśliciela. Jednak po 30 stał się mordercą. Niektóre z jego działań były związane ze schizofrenią paranoidalną, na którą cierpiał. Mullin przyznał, iż wierzył, że jego zbrodnie zapobiegną trzęsieniom ziemi w Kalifornii. Jego zdaniem urojenia te potwierdza fakt, że podczas dokonanej przez niego serii morderstw nie miało miejsca żadne trzęsienie ziemi. Wystąpiło natomiast po jego aresztowaniu. Najstarsza ofiara Mullina miała 73 lata, a najmłodsza zaledwie 4. Aż do swojej śmierci nie wykazał skruchy, nawet po długim okresie uwięzienia nadal stanowił zagrożenie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Począwszy od czerwca 1965 roku, szkocki mężczyzna Angus Berbieri pościł przez 382 dni. Żył na herbacie, kawie, wodzie sodowej i witaminach. Mieszkał w domu w Tayport w Szkocji i często odwiedzał szpital Maryfield w celu oceny medycznej. Schudł 125 kg i ustanowił rekord w długości postu. Kiedy pierwszy raz zgłosił się do szpitala w szkockim mieście Dundee, miał 27 lat, ważył 207 kg i miał już serdecznie dosyć swojej nadwagi. Według współczesnych źródeł młody Szkot oświadczył lekarzom, że zamierza rozpocząć długą głodówkę, więc jeśli mają ochotę, mogą w tym czasie monitorować jego stan zdrowia. Lekarze przystali na propozycję i tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych udokumentowanych procesów odchudzania w historii. W wydaniu księgi Guinnessa z 1971 roku 382-dniowy post został uznany za najdłuższy odnotowany. Według urzędników Guinnessa od 2016 roku Berbieri zachowuje rekord najdłuższego postu bez stałego jedzenia. Guinness nie popiera już oficjalnie rywalizacji dotyczących postu z obawy przed zachęceniem do niebezpiecznych zachowań. Co ciekawe, w trakcie głodówki Angus czuł się ponoć świetnie. Nie przebywał zresztą na stałe w szpitalu, normalnie pracował i spędzał czas jak dotychczas, z tą jedną różnicą, że regularnie stawiał się w placówce medycznej na niezbędne kontrole.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Cześć, jesteśmy Suddenly Psycho. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najciekawszych płyt Psychobilly z 2020 roku. Na początek Matt Sin z płytą Unbreakable. Matt Sin to niemiecki zespół z Berlina, jeden z najbardziej znanych zespołów Psychobilly. Unbreakable to ich 14. płyta. Posłuchacie kolejno utworów Moon Over Berlin, Are You Ready i cover zespołu Madness House of Fun.

0: Yourself.
1: A teraz kanadyjski zespół The Brains i ich płyta Satana Tarantula. The Brains grają mieszankę psychobilly i horror punka. Posłuchacie kolejno utworów Satana Tarantula, El Mariachi de la Muerte i Come On Let's Do It All Night.

Zostajemy za oceanem, tym razem w Kalifornii z zespołem Resurex i ich płytą Skeletons. Resurex, podobnie jak The Brains, gra mieszankę psychobilly i horror punka. Oczywiście każdy z tych zespołów gra w swoim stylu. Muzycy z obu zespołów grają w supergrupie Bad. Skeletons to czwarta płyta wydana przez Resurex. Posłuchacie House in Haunted Hills, Nightmares i Tomb.

A teraz zmiana stylu. Posłuchacie płyty Hidden Tunes from New Dimensions niemieckiego zespołu The Trillionaires, grającego neo-rockabilly z elementami ska. Posłuchacie kolejne utworów Long Enough, Armadillo Walk i Trillion Bugs.

W ubiegłym roku płytę wydał również Batmobile, jeden z najstarszych i najbardziej znanych zespołów niebrytyjskich, psychobilowych, ale nie jest to klasyczny Batmobile, jaki znacie. Jest to kilka starych i nowych utworów w aranżacji z dęciakami. Poleci Transylvanian Express i Go On.

2020 roku wyszło też kilka ciekawych polskich płyt. Mamy dla Was utwory Bombad Bellus, Psycho Beats i The Harpagans. Bombad Bellus to zespół z Warszawy, obecnie najdłużej grający zespół psychobilowy polski. Posłuchacie utworu Taxi Driver.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.